0: gościami.
1: Halo.
2: Aha, ja tu Ustad jedy, Ustad jedy. Osiedlam gdzie.